Awa samba bati takwita. Acha pugna karwa ka karna 705 0547. Awa mun gena nyoti 705 0545.